wytraci usłan. Wzięła miasto mój, zabrane słeby, biała ła. Wszyscy liłą komu.